0: te wade ti u firi wamane ne nyina mu a na so ti u firi wonso we ne nyina mu a ɔmo asafo ne mu asa saa enuma wo sɛ wotu ni ma wade din ne so saa eh le baba sandara baba
1: adidina